0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yomu.

0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mva mix tukuba na stop muziki kutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu.

0: kama ulimi oluganda neno uudize kuzi ulimi oluganda wano ku Radio Buddu
1: sabiti yeyo chita ya funira
0: musasaje poki na Buddu mchibuga masaka
2: wakati
0: metusenzira netutakaza batuwa lijako
2: Radio

0: Ekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.

0: Salman Rafiki.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio